0: 不是说讲讲他们。Wysokie nam dziecko, bólek strzał, kłyny, zajrzamy z tyłu, ale bólek sobie. Wysokie nam dziecko, zostaje, wolne, szybne pisy.
1: 15h22, 254.